siądź na chwilę i lećmy. Eprzyć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady. Żyjmy nie chcąc się naprawić, a widząc w tle światła obławy.

siądź na chwilę i leć mi. Wyprzeć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez.

słodką. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentor. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentor. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
4: I po reklamie.

0: wspomnienia.
1: Jak buszowanie po lesie.
2: Jak wygrała we flanki.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Nosar, te palme i będziesz mieć kokosy.
5: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 złotych!
6: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
4: Kasa te palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: I po reklamie.

0: mama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano.
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna. Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: I po reklamie.

0: Ekspert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
2: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
1: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
2: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: I po reklamie.

0: całą paczką.
1: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato.

Powiem szczerze, nie ma nic przyjemniejszego jak rano wstać, odpalić mikrofon i zagrać wam dobrą nutę i pogadać do mikrofonu. Naprawdę latem te wschody słońca, te brzaski są wyjątkowe, na nuty w lecie na maksa jeszcze fajniejsze. No to tak optymizmem zawiało po godzinie 8, aż ciarki mam na ciele. Piotrek Niewald, dzień dobry. Siema, siema, co do optymizmu tego wyjątkowego na niedzielę, o tej porze. Katy Perry, zróbcie głośniej.

dniowe, a nawet poranne RMF Max, tu Lato na Maxa. No nie do końca można wozić się to, co chce. No uważajcie, trzeba prawo znać. Inspektorzy z podlaskiego oddziału Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali w Suwałkach 5 ciężarówek. Prawie 60 ton jedna wiozła, można tylko 40. Co kontrolują? No kontrolują to, żeby zbyt dużo nie wozić, a jeden gagatek to na przykład jechał, a na tachografie to, że on śpi niby na przykład, nie? Albo drugi przyczepi sobie magnesy i myślał, że zakłóci i będzie więcej pracował. No nie warto, nie warto. Odpoczynek też jest ważne, a najważniejsze jest bezpieczeństwo. Niech dobrze prowadzi was Nuta w RMF Max z Latem na Maxa.

0: Might, ale oryginał też uwielbiałam z roku 79. Wtedy śpiewała Anita Ward, a teraz nową wersję zrobił Ait, UK rapper. I w ogóle ten akcent angielski, jak ja kocham to brzmienie. Tak w ogóle od zawsze zakochany w The Street, na pewno słyszeliście. Też panowie, da, jodą dobrze. Po UK, w RMF Max. R&B, Ring My Bell, kolejna nowka sztuka w RMF Max. Więcej o nowościach, więcej o nagraniach, więcej o muzie lata na maksa na rmfmax.pl.
1: Reklama. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
2: Volkswagen. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto, no wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Ale ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
7: I o czym teraz myślisz?
8: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max. A jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
9: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
10: Zróbmy raz.

0: Ekopark. Nowe mieszkania w topowych lokalizacjach Krakowa. Zamieszkaj blisko tego, co ważne na co dzień. www.ekopark.pl.
1: Król Itaki wraca do domu. Nikt nie stanie na jego drodze. Nawet bogowie. Epicka opowieść Homera. W wizjonerskiej ekranizacji reżysera Oppenheimera Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Odyseja. Od 17 lipca. Tylko w kinach.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
3: I po reklamie.

0: But she thought she was gonna get with me.
1: Jak najlepsze wspomnienia.
2: Jak buszowanie po lesie.
3: Jak spotkanie.

Na serio, Filipek i Nel w RMF Maxu, lata na maksa. No i myślę, żebyście teraz wystartowali swoim prywatnym odrzutowcem, ale nie, po co ten ślad węglowy i lecieć do Ameryki na finał? Można telewizor nie włączyć albo RMF Max, bo na bieżąco będziemy podawać wynik. No już się nie możecie doczekać 21. I nie są to tylko kibice piłki nożnej, którzy nie mogą doczekać się 21. Dzisiaj finał Mistrzostw Świata 2026 roku. Hiszpania gra z Argentyną, Argentyna gra z Hiszpanią. No to kto wygra? No niech wygra lepszy. Vamos! Ale to jest fajne, że tak jest, bardzo uniwersalne to vamos, prawda? Bo 95% populacji Argentyny używa hiszpańskiego jako dominujący język. Arriba!

0: reklama.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.

0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: Też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
7: Halo, tu lato. Mam dla Was propozycję nie do odrzucenia. Są takie dni, kiedy apetyt rośnie sam, a rodzinny spacer zamienia się w kulinarną przygodę. Startuje 21. Małopolski Festiwal Smaku. Pełen pyszności, lokalnych przysmaków i rodzinnych atrakcji. Spotkajmy się 19 lipca w Lisiej Górze. Gotuje dla nas Mikołaj Rej, a na scenie wystąpi Inoros i Liber. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. Patronat medialny RMF Max.
8: Mówią, że 40 tysięcy nie leży na ulicy i mają rację. Czeka w Toyota Dobrygowski. W lipcu każdy może skorzystać z rabatu do 40 tysięcy złotych na wybrane modele Toyoty. Nie szukaj szczęścia. Po prostu zamów nową Toyotę, odbierz rabat, a stary samochód dowolnej marki zostaw nam w rozliczeniu. Czekamy w Toyota Dobrygowski. Modelnica Częstochowska 30. www.wakacjedobrygowski.pl.
9: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
10: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
11: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
12: I po reklamie.

był, śpiewał w Trójmieście, zrobił niesamowitą robotę. To jeden z tych artystów, którzy zachwycają akustyków. Mówią, ten gość śpiewa jak na płycie, a teraz zrobił to w RMF Max. Tu lato na maksa. To oczywiście Teddy Swims. Dzisiaj niedziela, dzisiaj mamy 19 dzień lipca. Czy są tutaj jakieś dzieciaki, już się obudziły? Jakby mama i tata dzisiaj nie chcieli kupić wam loda, to musicie zacytować pana Piotra z radia, Piotrka z radia, że dzisiaj jest dzień lodów. Jak odmówią, to są... No nie mogą odmówić. Dzisiaj mamy dzień lodów, naprawdę, 19 dzień lipca. A jakie najbardziej lubicie? Duże, całe pudełko tylko dla mnie. Ale tak naprawdę ja osobiście to sorbety. Jestem miłośnikiem sorbetów. Może dacie mi znać na przykład SMS-em albo mailem, jakie lubicie. Smacznego już dzisiaj, także time impact.

Jak tam historia niedzielna do południa, nad ranem, tu RMF Maxi, lata do Maxa, nie ucieknę. Cueva Nofida. Wiem, że niektórzy szykują się na przykład na grubą imprezę nad morzem, bo dzisiaj wypływa Big Boat Party na przykład i też pięknie pogrywa nad polskim morzem. Mam kilka propozycji na niedzielny temat, no bo w końcu latem i wakacje, to można w niedzielę potańcować, prawda? Do 13 wam opowiem. Ale za chwilę wrócę i opowiem wam, jak nad polskim morzem można wykrzywić legalnie drzewo i zrobią to, żeby zachować taki bardzo magiczny las. Ale o szczegółach za chwilę w RMF Max.

Martin Garrix zrobił w tym duecie z Edem Sheeranem i zrobili to świetnie. Więcej o naszych nutach lata na maksa także na rmfmax.pl. Kto dzisiaj zrobi to świetnie? Ten, kto kocha lody. Dzisiaj dzień lodów, ale dzisiaj także, uwaga, dzień czerwonego kapturka. Jak jakiś czerwony kapturek słucha RMF Max, teraz to niech będzie pozdrowiony Wincenty, Radomiła i Makryna. Dzisiaj są imieniny. Wszystkiego dobrego także dla urodzonych 19 lipca. No, najlepszości dzisiaj w niedzielę. To może być naprawdę kolorowa i fajna niedziela.

0: Lambert w lecie do Maxa i Ghost Town. No może to być trochę Ghost Town. Takie pokrzywione drzewa, które robią klimat. Krzywy Las będący jedną z największych atrakcji przyrodniczych województwa zachodniopomorskiego może zniknąć w ciągu kilkudziesięciu lat. No i się wzięli za to. Oszukowali 100 sosen. Tam jest i tyle ma być. Będą nowe sosny. Przygotowali 2000 sadzonek i uwaga, młode drzewka mają już około 80 cm. I teraz opracowują metodę, żeby krzywić te drzewa, określić odpowiedni moment do rozpoczęcia kształtowania sosen, żeby wyrosły takie krzywe, jak były w oryginale i żeby ten las zachować. Tylko uwaga na szwagra, bo jak przybędzie, to no to może wszystko paść. Ach, te szwagry tylko na te stacje, bo to tankowanie. Dobra, no lato na maksa w końcu. Słuchajcie, RMF Maxa, był Adam Lambert. Wracamy do nutki, to teraz będzie Shimza i takie doskonałe letnie afro. Fire, fire. Zróbcie głośniej. RMF Max.
1: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
5: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Sprawność, siła i sylwetka w nowej lokalizacji z nową energią. CrossFit Dekerta 2.0 zaprasza na treningi. CrossFit, Endurance oraz trening personalny. Popraw swoją kondycję i ogólną sprawność dzięki różnorodnym ćwiczeniom siłowo-kondycyjnym pod okiem profesjonalnej kadry trenerskiej. Nie musisz być fit, żeby zacząć z nami ćwiczyć. Zacznij już dziś i zadbaj o swoje zdrowie. CrossFit Dekerta 2.0, ulica Biskupińska 21, Kraków. Zapraszamy przez cały tydzień. Honorujemy karty i aplikacje Multisport, Medicover Sport, Fit Profit oraz PZU Sport. Poleca RMF Max.
12: Tato, wszystko gotowe na urodziny mamy?
13: Jasne, że tak. Poodkurzany, obiad w piekarniku. Dobrze, że impreza wypadła w sobotę.
12: Dlaczego?
13: Bo mamy tanie weekendy z serwisantem od Taurona. W soboty i niedzielę prąd jest najtańszy i oszczędzamy.
12: A jak coś się zepsuje?
13: Zadzwonimy po serwisanta z Taurona. Zajmie się tym.
12: Tort też kupi?
13: Muszę wyskoczyć do cukierni. Przełącz się na weekendowe oszczędzanie. Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanie-weekendy.
14: Mówią, że 40 tysięcy nie leży na ulicy. I mają rację. Czeka w Toyota Dobrygowski. W lipcu każdy może skorzystać z rabatu do 40 tysięcy złotych na wybrane modele Toyoty. Nie szukaj szczęścia. Po prostu zamów nową

0: www.wakacjedobrygowski.pl.
1: I po reklamie.
2: Jak najlepsze wspomnienia.

Kolejne fajne no świetna wersja starego numeru. Milky wrócił dzięki Dawidowi. David Guetta zrobił remix Just The Way You Are i sobie nucimy tutaj. To lato na maksa przed 10:00, tu niedziela, dzisiaj 19 dzień lipca, a w planach dzisiaj mamy wakacyjną hit strefę. Piotr Świderski będzie z wami po południu jeszcze. Piotr Gambroży jeszcze po 17:00 i sprawdzi, co najfajniejszego jest w Reelsach, a Dawid zaproponuje wam party mix, który spowoduje, że ta niedziela będzie po raz kolejny bardzo tanecznym wieczorem w waszym wakacyjnym letnim życiu. Zostańcie ze mną, wracam po 10:00.

0: Okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofry przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej. Play.
2: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit. Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: W środku wakacji w Bielsku-Białej startuje premierowa edycja festiwalu Rap Południe. Na scenie White 2115, BDOS 2115, PZ Problem i wielu innych. Bilety na rappołudnie.pl. 31 lipca, 2 sierpnia. Zaprasza RMF Max.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
11: Media Expert, taniej masz.
12: I po reklamie.

Rozkręciło się to lato, nareszcie przynajmniej koncertowo, prawda? Bo byliśmy i w Gogolinie w piątek i w sobotę, wczoraj także byliśmy w Łodzi, a kolejna destynacja, gdzie was odwiedzimy, to Ogrodzieniec 25 lipca, no i 21, 2 i 3 sierpnia będziemy w Krasnym Stawie. Zaglądajcie na nasze socjale, tutaj dużo o tym, co dzieje się na naszych koncertach, no i o tym, co planujemy w przyszłości. Jest Instagram, jest Facebook, jest TikTok, jesteśmy wszyscy razem, a teraz u nas jest Magic System.

Te fryteczki Mistrzostwo Świata przy RMF Max, naprawdę, ale no takie fryteczki też trzeba umieć smażyć. We wrześniu we Francji będą Mistrzostwa Świata w stworzeniu frytek, ale specjaliści już uchylają rąbka tajemnicy. Wykorzystujemy ekologiczne ziemniaki rosnące w żyznej glebie morskiej oraz oryginalne metody smażania. I teraz uwaga, najpierw frytki, dokładnie ziemniaki, gotowane są w wodzie z rozmarynem, a następnie trzykrotnie smażone z przerwami na schłodzenie. A ja myślałem, że majonez najważniejszy. Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink.

0: i na prosto z Rumunii chyba też przygotowuje się do finału Mistrzostw Świata dzisiaj wieczorem, ale koleżanka z Rumunii pojawi się w Polsce na INA Tour Poland 2026. Będzie wrzesień, wykon w Krakowie, w Warszawie oraz w Szczecinie. W Poznaniu też będzie we wrześniu i jeden wykon jeszcze w olsztyńskiej hali Urania. Lubicie INA? No fajne te przeboje ma, prawda? Takie letnie i od lat naprawdę cały czas na playlistach radiowych. A propos naszej, więcej o naszej na rmfmax.pl, a za chwilę Rihanna z Eminem.
1: Reklama. Mówią, że 40 tysięcy nie leży na ulicy. I mają rację. Czeka w Toyota Dobrygowski. W lipcu każdy może skorzystać z rabatu do 40 tysięcy złotych na wybrane modele Toyoty. Nie szukaj szczęścia. Po prostu zamów nową Toyotę, odbierz rabat, a stary samochód dowolnej marki zostaw nam w rozliczeniu. Czekamy w Toyota Dobrygowski. Modelnica Częstochowska 30. www.wakacjedobrygowski.pl.
2: Halo, tu lato. Mam dla Was propozycję nie do odrzucenia. Są takie dni, kiedy apetyt rośnie sam, a rodzinny spacer zamienia się w kulinarną przygodę. Startuje 21. Małopolski Festiwal Smaku. Pełen pyszności, lokalnych przysmaków i rodzinnych atrakcji. Spotkajmy się 19 lipca w Lisiej Górze. Gotuje dla nas Mikołaj Rej, a na scenie wystąpi Inoros i Liber. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. Patronat medialny RMF Max.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na MediaExpert.pl.

0: Róbmy razem lato. Lato na maksa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej tylko w RMF Max. Na program zaprasza Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Time to level up. FSZIB.edu.pl.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Ten leżak jest wolny?
6: Tak, śmiało siadaj sobie.
5: To był świetny pomysł. Te leżaki na budowie.

0: Salon Toyota Dobrygowski zaprasza i oferuje nowe samochody marki Toyota nawet do 40 tysięcy taniej.
1: I po reklamie.
2: Hip-hop!

Taniec to jest odpowiedzią na wszystkie bolączki tego świata naprawdę i można przy Rymy w Max sobie potańcować. To nie tylko teraz Shut Up and Dance, Walk the Moon, ale ten program, który wieczorami miksuje wasze ulubione chciory, to także jest ten Max Party Mix, który powoduje, że to lato jeszcze bardziej taneczne się robi. Na dzisiejszy wieczór zaprasza Dawid Miązek, a tak jak wspominamy wielokrotnie o naszych nutkach, sprawdzicie to na rmfmax.pl. Uwaga ci, którzy zaczynają urlop od poniedziałku, od jutra. No ten pierwszy dzień urlopu będzie troszeczkę do kitu. O szczegółach za chwilę.

0: Złociutki gold, skromne, ale złote. Antoine Clamaron po francusku w RMF Max, tu lato na maksa. Kto zaczyna urlop od jutra? Ja, to ja, to ja! No i patrzy na pogodę i nie wierzy własnym oczom. W niektórych miejscach w kraju 15, 16, no porąbało się coś w internetach, albo ci synoptycy, nie wiem, jacyś przegrzani słońcem. Tak, jutro temperatury spadają w naszym kraju do 16-17 stopni. Przyszło takie poniedziałkowe, przychodzi jutro duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, ale rzeczywiście słupki rtęci powariują, tylko nie w tę stronę, co trzeba. No dobra, ale taki poniedziałek, może trochę wtorek będzie, później będzie lepiej. No dobra, to gdzie jest mój karnet na basen? RMF Max i lato na maksa, wracam do was po 11:00.
1: Ogłoszenie RMF Max. Party people!

0: sobotę i w niedzielę po 20:00 tylko w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama.
3: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.

0: Salon Toyota Dobrygowski zaprasza i oferuje nowe samochody marki Toyota nawet do 40 tysięcy taniej.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano.
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
10: I po reklamie.

0: jak ognisko na działce.
1: Jak wypad na wodę.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec. To już

Oni chcą więcej, w RMF Max, Fuka i Liwka i Enklawa. Chcę więcej, no po takim spożyciu jagodzianki, spokojnie, to też bym chciał więcej, bo właśnie patrzę na zdjęcie jagodzianek, które zachwyciły ekipę BBC i całe UK zachwyca się smakiem polskiego lata. No to bardzo dobrze, jagodzianka, jeden z najbardziej ulubionych smaków polskiego lata, zaczyna robić międzynarodową karierę, to teraz podnosi wszystkich w UK. No ale to nie jagodzianka Gucci, to ta nasza prawdziwa. A później języczek taki jakiś bordowy, prawda? No to prawdziwa była jagodzianka. Madein.pl. Mała bułka, a wielkie emocje. No to może ten moment jeszcze przed obiadem jest, żeby tak do kawki smacznego z RMF Max i Kygo ładnie gra.

0: No to puść coś fajnego. Może Danco Kuturo w RMF Max. Tu lato na maksa i smaki lata, także takie muzyczne. 19 dzień lipca, a tylko przypomnę, dzień czerwonego kapturka, jakkolwiek można świętować, ale dzień lodów to już inna bajka, prawda? Wincenty, Radomiła i Makryna są imieniny najlepszego dla urodzonych 19 lipca.
1: Reklama.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Anka, masz już plany na pierwszy weekend sierpnia?
8: Jasne! Jadę na Tauron Letni Festiwal Tajemnic Barokko do Zamku Książ.
7: Ten z pokazami mody barokowej i tańcami dworskimi.
8: Tak, będą też lekcje etykiety, królewskie inscenizacje i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny.
7: Brzmi jak prawdziwy barok.
8: Do tego animatorzy oraz opowieści o wielkich odkryciach. Tego nie można przegapić.
7: Tauron Letni Festiwal Tajemnic Barokko 1 i 2 sierpnia w Zamku Książ.
8: Szczegóły i bilety na letnifestiwaltajemnic.pl.
9: Tato, wszystko gotowe na urodziny mamy?
10: Jasne, że tak. Poodkurzany, obiad w piekarniku. Dobrze, że impreza wypadła w sobotę.
9: Dlaczego?
10: Bo mamy tanie weekendy z serwisantem od Taurona. W soboty i niedzielę prąd jest najtańszy i oszczędzamy.
9: A jak coś się zepsuje?
10: Zadzwonimy po serwisanta z Taurona. Zajmie się tym.
9: Tort też kupi?
10: Muszę wyskoczyć do cukierni. Przełącz się na weekendowe oszczędzanie. Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanie-weekendy.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
13: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: I po reklamie.

0: podwórku,
1: na imprezę,
2: na koncert. Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

właśnie, ty masz grilla, a dzisiaj nie. No to może pomysł na grilla. Pozdrawiamy tych, którzy już tam kręcą i dmuchają. No w tym roku warzywne hity, duże pieczarki, cukinia, bakłażan, chyba robię się głodny, sery w roli głównej, ser halloumi, oscypek z żurawiną, ryby i owoce. Pamiętajcie, żeby dobrze to wszystko ładnie przygotować, a karkówka jest przygotowana? No właśnie, no to proszę pokroić cebulę. Smacznego dla tych wszystkich, którzy grillują przy RMF Max. Smaczna meduza, tylko żeby nie było bad memories. Uważajcie z ilością.

0: Justin Bieber to też będzie w przerwie. Teraz wykon zrobił w RMF Maxa. Dzisiaj wieczorem podczas meczu, tak, finał Mistrzostw Świata Hiszpania-Argentyna, Argentyna-Hiszpania, w przerwie meczu, uwaga, 30-minutowej, bo miało być 11 minut wykonu, miało być inby 15 przerwy dla zawodników, ale trzeba rozmontować scenę. No i przerwa w meczu będzie 30-minutowa i tutaj pojawi się Justin Bieber, pojawi się Burna Boy, BTS, Madonna, Shakira i wielu innych. No co, będzie wesoło, jak to na finale. Komu kibicujecie? Dobrej nucie. Za chwilę Shakira, a propos numeru z mundialu tegorocznego z Burna Boyem. Max.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo. No.

0: Expert.pl. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
3: Atal i Ruczaj? Z tego połączenia powstaje dobry adres. Poznaj Atal Ruczaj. Nową inwestycję dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. Blisko Zakrzówka, centrum handlowego Zakopianka i z wygodnym dostępem do miejskiej infrastruktury. A teraz na wybrane mieszkania przygotowaliśmy rabaty, nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Szczegóły na atalruczaj.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Halo, tu Lato. Mam dla Was propozycję nie do odrzucenia. Są takie dni, kiedy apetyt rośnie sam, a rodzinny spacer zamienia się w kulinarną przygodę. Startuje 21. Małopolski Festiwal Smaku. Pełen pyszności, lokalnych przysmaków i rodzinnych atrakcji. Spotkajmy się 19 lipca w Lisiej Górze. Gotuje dla nas Mikołaj Rej, a na scenie wystąpi Inoros i Liber. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. Patronat medialny RMF Max.
5: Jak okazje, to gorąco jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i golf przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
6: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej. Play.
7: I po reklamie.

0: Tak przed 12, tak tanecznie, ale jakże trochę afro, trochę amapiano. A, Michiko, no był w Polsce w tym roku, ale zrobili taneczny show na Silesii. Ulala, to był Jason Derulo w RMF Maxa. Wysłuchajcie Lata na Maxa. Wracam do was po południu, bo za chwilę 12. RMF Max.
1: Reklama. Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
4: ma. Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
5: Ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
6: I o czym teraz myślisz?
7: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
8: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
9: Zróbmy raz.

0: Jak Krakowa. Zamieszkaj blisko tego, co ważne na co dzień. www.ekopark.pl.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: I po reklamie.

Kosmicznie przepływy, Dawid Podsiadło, WMF Max, tu Latona Maxa, już wersja popołudniowa. Dzisiaj mamy niedzielę, 19 dzień lipca. Jak tam wakajki? No to korzystajcie, bo jak jutro łupnie, to będziemy uciekać przed tą temperaturą. Dobra, temperatura do góry. Premier Donald Tusk zapowiedział budowę pierwszego polskiego statku kosmicznego. Dlatego tym kosmicznym przebojem mówię. No kosmici, no. Ale lecimy. RMF Max. No dobra, kto jeszcze nie wylądował z kosmosu sobotnich imprez, jest troszeczkę wysoko. Dobra, lądujemy. Słuchajcie, no, pytanie a propos tego statku kosmicznego w Polsce pierwszego. Ma być orzeł. Ale tu są informacje, że jeszcze ostatnie słowo zostało kogutowi. No i to jest sporo propozycji. Większość bardzo zabawne.

za smarki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Zaszło

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaci z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: herbatka na ochłodzenie, a jutro będzie trzeba gorącą parzyć i to z cytrynką i miodem. Ale nie będę was straszył, jak zaczynacie urlopek. Ja po prostu się z tym pogodziłem. Gorące nuty w RMF Max w niedzielę po południu. To jest Lato na Maxa, dzisiaj 19 lipca. Tu był Kłebo i Daria. Zaraz chwilę będzie Hugel albo Chujużel, jak wolicie. RMF Max, RMF
1: Max. Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski Sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Dziękujemy! Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
4: Tato, wszystko gotowe na urodziny mamy?
5: Jasne, że tak. Poodkurzane, obiad w piekarniku. Dobrze, że impreza wypadła w sobotę.
4: Dlaczego?
5: Bo mamy tanie weekendy z serwisantem od Taurona. W soboty i niedzielę prąd jest najtańszy i oszczędzamy.
4: A jak coś się zepsuje?
5: Zadzwonimy po serwisanta z Taurona. Zajmie się tym.
4: Tort też kupi?
5: Muszę wyskoczyć do cukierni. Przełącz się na weekendowe oszczędzanie. Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanie-weekendy.
6: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
7: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
6: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
7: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: 3 dni, tysiące fanów i niepowtarzalny klimat południa Polski. 31 lipca rusza Rap Południe. EDOS 2115, White 2115, PZ, Chivas Problem i inni. 31 lipca, 2 sierpnia, lotnisko Bielsko-Biała. Bilety na rappołudnie.pl. Zaprasza RMF Max.
10: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
12: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: I po reklamie.
14: Na plaży z ekipą.
15: Na formę.
16: Na zdrowie.
17: Na gorąco.
16: Tak brzmi lato. Na maksa.
18: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Ariana Grande w RMF Max. Tak sobie przeglądam naszą ramówkę na dzisiejszy popołudniowy czas i powiem wam szczerze, że Piotr naprawdę piękne imię. Piotr do was mówi, za chwilę będzie Piotr Świderski, a jak jeszcze Piotr Gambroży po południu się pojawi, no to Dawidek nam został jeszcze na wieczór. I tak sobie sprawdzałem te najpopularniejsze imiona w tym roku. No to Zośka, Zuzanna, Maja, Laura, Hanna, Julia, Olivia, Pola, Alicja, Emilia. Pierwsza dyszka, jeśli chodzi o kobiety. A panowie? Nikodem, Antoni, Leon, Jan, Aleksander, Franciszek, Ignacy, Stanisław, Jakub, Mikołaj. Ej, a gdzie Piotrek? RMF Max.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Sprawność, siła i sylwetka w nowej lokalizacji z nową energią. CrossFit Dekerta 2.0 zaprasza na treningi. CrossFit, Endurance oraz trening personalny. Popraw swoją kondycję i ogólną sprawność dzięki różnorodnym ćwiczeniom siłowo-kondycyjnym potokiem profesjonalnej kadry trenerskiej. Nie musisz być fit, żeby zacząć z nami ćwiczyć. Zacznij już dziś i zadbaj o swoje zdrowie. CrossFit Dekerta 2.0, ulica Biskupińska 21, Kraków. Zapraszamy przez cały tydzień. Honorujemy karty i aplikacje Multisport, Medicover Sport, Fit Profit oraz PZU Sport. Poleca RMF Max.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
9: A co?
11: No może olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.

0: Róbmy razem lato. Lato na maksa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej tylko w RMF Max. Sprawdź najgorętsze koncerty tego lata w Strefie 57. Bilety na www.strefa57.com.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
2: Volkswagen. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit.
5: I po reklamie.
6: Na lody, na plażę z ekipą.
7: Leżąc
6: na chillowanko.
8: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
0: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

Lego na letnie popołudnie w niedzielę. Idealny, prawda? Sean Paul, słuchajcie RMF Max. Więcej o naszych nutkach oczywiście na rmfmax.pl. Z tych bardzo złanych, znanych, łysych, nie złych, znanych, no to jeszcze w tym roku Pitbull będzie w Polsce. No i będzie się działo. Zresztą zajrzyjcie na naszą stronę i na socjale. Dzieje się. Chciałam ciebie więcej, oby nie do pracy. No tak, rodacy. Roxy i White 2115. A ja pozdrawiam tych, którzy o tej porze w niedzielę pracują i RMF Max słuchają. Dodamy wam jeszcze otuchy. No

0: Taylor Swift, za chwilę kolejne fajne tematy w RMF Max. To co? No to co? Ja przygotowuję się do meczu i do urlopu. Za chwilę Piotrek Świderski, Piotrek też Ambroży, następny. Dobrego popołudnia z RMF Max. Piotrek Niewald, trzymajcie się ciepło. Bye, bye. Max.
1: Reklama. Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sygut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
5: Atal i Ruczaj? Z tego połączenia powstaje dobry adres. Poznaj Atal Ruczaj. Nową inwestycję dewelopera Atal. W jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. Blisko Zakrzówka.

centrum handlowego Zakopianka i z wygodnym dostępem do miejskiej infrastruktury. A teraz na wybrane mieszkania przygotowaliśmy rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Szczegóły na atalruczaj.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Mówią, że 40 tysięcy nie leży na ulicy i mają rację. Czeka w Toyota Dobrygowski. W lipcu każdy może skorzystać z rabatu do 40 tysięcy złotych na wybrane modele Toyoty. Nie szukaj szczęścia. Po prostu zamów nową Toyotę, odbierz rabat, a stary samochód dowolnej marki zostaw nam w rozliczeniu. Czekamy w Toyota Dobrygowski. Modelnica Częstochowska 30. www.wakacjedobrygowski.pl.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
10: I po reklamie.

0: Po swojemu.
1: Na spontanie.
0: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. To na maksa.
3: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

No to let's go z Shakirą po 13 w RMF Max. Gramy hity na maksa. I to te najlepsze, najbardziej wyselekcjonowane, bo właśnie ruszamy z niedzielnym wydaniem wakacyjnej hit strefy w RMF Max. Piotrek Świderski melduje się przed radiowym Majkiem i zapraszam do 17. Cześć, witajcie. RMF.

0: kiedy to zleciało, to już 15 lat, słuchajcie. A Party Rock Anthem od ekipy LMFAO do dzisiaj potrafi rozkręcić niejedną imprezę. Tu cały czas RMF Max, tu wakacyjna strefa hitów w wydaniu niedzielnym. Tych nieco starszych, trochę zakurzonych kiczorów również u nas nie zabraknie do 17. Za chwilę dla równowagi zagrawam nówkę sztukę od norweskiego trio Bounce, a później otworzymy sobie muzycznie szampana razem z Sanach. Zostańcie koniecznie.
1: Max. Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
5: Atal i Ruczaj? Z tego połączenia powstaje dobry adres. Poznaj Atal Ruczaj. Nową inwestycję dewelopera Atal. W jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. Blisko Zakrzówka, centrum handlowego Zakopianka i z wygodnym dostępem do miejskiej infrastruktury. A teraz na wybrane mieszkania przygotowaliśmy rabaty. Nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Szczegóły na atalruczaj.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
11: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: I po reklamie.

Afrohouse'owe bity rządzą w tegoroczne wakacje. Tak gra Simza i jego Fire Fire na antenie RMF Max. To DJ i producent z RPA, który tydzień temu grał na festiwalu Audio River w Łodzi. Jak ktoś był na jego secie, może dać znać mi SMS-kiem pod 3001 albo głosówką na Messengerze, jak było. Chętnie się dowiem, czy dał radę. A ja tymczasem dam wam znać, kto zaraz u nas będzie na playliście w wakacyjnej hit strefie. Teraz Somber z kawałkiem 12 to 12, a za chwilę nówka sztuka od Heycha, Ring My Bell. Bądźcie blisko głośników.

0: jego muza zostanie już z nami na zawsze. Avicii i myślę, że śmiało można powiedzieć legendarne Wake Me Up z wokalem Alu Blacka przed momentem. To jest wakacyjna hit strefa w RMF Max. Zaraz wjeżdża Gibbs z Ego. Ostatni dzień lata, prosto z nowej płyty Gibbsa, a później między innymi zagram wam remix numeru Girls od The Kid LAROI'a i Kelani. Taka sympatyczna mieszanka przed nami, nigdzie się absolutnie nie przełączajcie.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano!
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Atal i Ruczaj? Z tego połączenia powstaje dobry adres. Poznaj Atal Ruczaj. Nową inwestycję dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. Blisko Zakrzówka, centrum handlowego Zakopianka i z wygodnym dostępem do miejskiej infrastruktury. A teraz na wybrane mieszkania przygotowaliśmy rabaty. Nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Szczegóły na atalruczaj.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
9: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: I po reklamie.

0: Sofia Loren i Tymek w RMF Max. Tak właśnie zamykamy sobie godzinę 13 w wakacyjnej hit strefie, ale spokojnie, to jeszcze nie koniec, my się dopiero rozkręcamy. Do 17 jeszcze dużo dobrego przed nami, więc bądźcie blisko. Między innymi Bibi Rexa z Davidem Gettą zaraz w Maxie.
1: Reklama.
2: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
3: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
4: Weź Ibuprom Zatoki.
5: Ibuprom Zatoki?
4: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
5: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
6: Mamo, tato, zobaczcie te stroje!
7: To pokaz barokowych kreacji.
8: A już za chwilę widowiskowy wjazd króla i prezentacja całego dworu.
6: Serio? I my też możemy dołączyć do zabawy?
7: Oczywiście, podczas tańców dworskich.
8: A dla miłośników historii, największa grupa rekonstruktorów, pokazy musztry i opowieści o wielkich odkryciach.
7: Zabawa i emocje tylko podczas Tauron Letniego Festiwalu Tajemnic Barokko już 1 i 2 sierpnia w Zamku Książ.
6: Szczegóły na letnifestiwaltajemnic.pl.
9: Rap Południe wjeżdża na mapę festiwali. Od 31 lipca do 2 sierpnia w Bielsku-Białej wystąpi aż 15 artystów. BDOS 2115, Problem White 2115, PZ i inni. 3 dni pod sceną. Sprawdź na rappołudnie.pl. Zaprasza RMF Max.

0: Salon Toyota Dobrygowski zaprasza i oferuje nowe samochody marki Toyota nawet do 40 tysięcy taniej.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: I po reklamie.

nasz pan wszystko wiedzący, Mr. Know It All, Teddy Swims po 14 zagrał w RMF Max. No mam nadzieję, że wszyscy gotowi na kolejną porcję hitów na Maxa, bo mam ich naprawdę całkiem sporo. Na początek Sentino, Casablanca, będzie też Ed Sheeran, Axwell z Bonem również wpadną ze swoim nowym festiwalowym bangerem Whatever Turns You On, więc zapowiada się naprawdę turbo grubo. Cały czas z wami Piotrek Świderski, siemanko, ponownie dajcie głośniej i lecimy dalej z tą niedzielką. Tu wakacyjna hit.

Co, wakacje wracają jak bumerang, The Colors, Italo Disco w RMF Max. No, drugiego takiego hiciora niestety nie udało im się zrobić, ale może jeszcze nas zaskoczą. Trzymam za to mocno kciuki. A wy za kogo dziś trzymacie kciuki w finale mundialu? Za Lamina Yamala, czy może za Leo Messiego? No powiem wam, że moje serce jest podzielone, bo jeden i drugi kocha Barcelonę tak samo jak ja, więc no, kto by nie wygrał, będę się bardzo cieszył. Pierwszy gwizdek meczu Hiszpania-Argentyna o godzinie 21:00. RMF.

0: Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: raczej większość z nas spać dziś szybko nie pójdzie z racji finału mundialu Hiszpania-Argentyna o 21:00, przypominam. Oskar Cyms gra w RMF Max. Niestety bez polskiego akcentu. Szymon Marciniak nie dostał drugiego finału Mistrzostw Świata z rzędu. Posędziuje go Slavko Vincic, czyli nasz dobry znajomy z finałowego meczu barażowego pomiędzy Szwecją a Polską. Myślę, że teraz łatwiej skojarzyć, o którego chodzi. Oby mu tylko poszło dziś lepiej niż wtedy. A nam w wakacyjnej hit strefie idzie rewelacyjnie. Lumix, Salvewear i Namorinito. Takie bity między innymi już za chwilę w RMF Max. Zostańcie koniecznie z nami. RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.

0: latem w sobotę i w niedzielę po 20:00 tylko w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama.
3: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Atal i Ruczaj? Z tego połączenia powstaje dobry adres. Poznaj Atal Ruczaj. Nową inwestycję dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. Blisko Zakrzówka, centrum handlowego Zakopianka i z wygodnym dostępem do miejskiej infrastruktury. A teraz na wybrane mieszkania przygotowaliśmy rabaty. Nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Szczegóły na atalruczaj.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Ten leżak jest wolny?
6: Tak, śmiało siadaj sobie.
5: To był świetny pomysł.
7: Te leżaki na budowie.

0: Salon Toyota Dobrygowski zaprasza i oferuje nowe samochody marki Toyota nawet do 40 tysięcy taniej.
1: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
2: I o czym teraz myślisz?
3: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
4: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: I po reklamie.

0: koncert,
1: na spacer.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

niedzielne popołudnie takie granie wjeżdża po prostu idealnie. Dive into the ocean i DJ Alok z Brazylii w RMF Max. Jeszcze dzisiaj, podczas pierwszego weekendu festiwalu Tomorrowland w Belgii, będzie można go zobaczyć w akcji na żywo za konsoletą. Z kolei Ina będzie u nas jesienią w ramach trasy Poland Tour. Zagra w Krakowie, Warszawie, Szczecinie, Poznaniu oraz Olsztynie. A teraz w Maxie jej nowy singiel Morenito.

0: tobą na chacie i Daria Zawiałow na antenie RMF Max. Czy to na chacie, czy może w plenerze, w wakacyjnach Hit Strefa poleca się jeszcze do 17. A kolejną godzinę naszego niedzielnego, bardzo sympatycznego spotkania otworzą Ale Farben i René Miller ze swoim Body Talk.
1: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na media.

0: Róbmy razem lato. Lato na maksa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej tylko w RMF Max. Na program zaprasza Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Time to level up. FSHIB.edu.pl.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.

0: słuchaj blisko tego, co ważne na co dzień. www.ekopark.pl.
1: Tato, wszystko gotowe na urodziny mamy?
2: Jasne, że tak. Poodkurzany obiad w piekarniku. Dobrze, że impreza wypadła w sobotę.
1: Dlaczego?
2: Bo mamy tanie weekendy z serwisantem od Taurona. Soboty i niedzielę prąd jest najtańszy i oszczędzamy.
1: A jak coś się zepsuje?
2: Zadzwonimy po serwisanta z Taurona. Zajmie się tym.
1: Tort też kupi?
2: Muszę wyskoczyć do cukierni. Przełącz się na weekendowe oszczędzanie. Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanie-weekendy.
3: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
4: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
5: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
5: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorodności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorodność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: I po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie Igor Herbut z Alia i Vito Bambino, czyli Męskie Granie 2026. Tak, witamy się po godzinie 15 w niedzielę w RMF Max. I od razu już odpalamy kolejny banger, bo to w końcu wakacyjna hit strefa. Nie tracimy czasu, gramy hiciory. Piotrek Świderski, jestem z wami jeszcze do 17. Siema. Co?

Sour i Kaira w RMF Max. Być może nie wszyscy to wiedzą, nie wszyscy to wyłapali, ale Karolina Kaira właśnie śpiewa w naszych radiowych dżinglach. To RMF Max. Naprawdę, nie wierzycie? No to dajcie teraz trochę głośniej i się wsłuchajcie. RMF Max. A nie mówiłem? No to proszę nie ściszać, bo za chwilę w Maxie zagra i zaśpiewa ekipa Bounce'a z Norwegii.

właśnie brzmi Lato na Maxa, Gibbs, Kukon i Jonathan w RMF Max. A teraz, żebyście je jeszcze bardziej poczuli, zagram wam numer, który prawdopodobnie dawno nie słyszeliście. To co? Wszyscy gotowi na wycieczkę do Rio? Proszę tylko zapiąć pasy i jedziemy dalej. Tu wakacyjna hit strefa w RMF Max. Samba.

0: ale co ma to nagranie, brzmi nadal bardzo świeżo. Osobiście jeden z moich ulubionych kawałków sprzed lat. Can't Fight This Feeling, Junior Caldera i Sophie Ellis Bextor przed momentem w Maxie. A już za chwilę zagram wam numer, który 40 lat temu wykonywała grupa New Order, a dzisiaj podkręcili go Datox, Fizo i Zark. Blue Monday'owy How Does It Feel już czeka w blokach startowych, więc koniecznie zostańcie z nami.
1: Reklama. Pani Babao, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
2: No i z darmową dostawą do sklepu.
3: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Anka, masz już plany na pierwszy weekend sierpnia?
5: Jasne! Jadę na Tauron Letni Festiwal Tajemnic Barokko do Zamku Książ.
4: Ten z pokazami mody barokowej i tańcami dworskimi.
5: Tak, będą też lekcje etykiety, królewskie inscenizacje i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny.
4: Brzmi jak prawdziwy barok.
5: Do tego animatorzy oraz opowieści o wielkich odkryciach. Tego nie można przegapić.
4: Tauron Letni Festiwal Tajemnic Barokko 1 i 2 sierpnia w Zamku Książ.
5: Szczegóły i bilety na letnifestiwaltajemnic.pl.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
10: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland! Kaufland jest!
11: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
12: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
13: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
14: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
15: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
16: I po reklamie.

0: Bruno Marsem w głośnikach, dojeżdżam już do końca godziny 15 w RMF Max, a po 16 w wakacyjnej hit strefie m.in. Mundialowa Shakira z Bernabojem, będzie też Dawid Podsiadło. No i jeszcze zagram wam mega klasyk od Boba Sinclaira, Love Generation. Ciekawe, kto to pamięta. RMF Max.
1: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Atal i Ruczaj? Z tego połączenia powstaje dobry adres. Poznaj Atal Ruczaj. Nową inwestycję dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. Blisko Zakrzówka, Centrum Handlowego Zakopianka i z wygodnym dostępem do miejskiej infrastruktury. A teraz na wybrane mieszkania przygotowaliśmy rabaty. Nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Szczegóły na atalruczaj.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sygut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Król Itaki wraca do domu. Nikt nie stanie na jego drodze. Nawet bogowie. Epicka opowieść Homera w wizjonerskiej ekranizacji reżysera

0: Oppenheimera Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Odyseja od 17 lipca tylko w kinach.
1: Tato, wszystko gotowe na urodziny mamy?
2: Jasne, że tak. Poodkurzany, obiad w piekarniku. Dobrze, że impreza wypadła w sobotę.
1: Dlaczego?
2: Bo mamy tanie weekendy z serwisantem od Taurona. W soboty i niedzielę prąd jest najtańszy i oszczędzamy.
1: A jak coś się zepsuje?
2: Zadzwonimy po serwisanta z Taurona. Zajmie się tym.
1: Tort też kupi?
2: Muszę wyskoczyć do cukierni.
0: Przełącz się na weekendowe oszczędzanie. Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanie-weekendy.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.

0: I dzień pełen słońca.
1: Jak wypad nad wodę.
2: Jak ognisko na działce.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

obiecałem, no to jest. Dawid Podsiadło na Błysk już po 16 w RMF Max. A tu cały czas wakacyjna hit strefa, czyli więcej muzy, mniej gadania. Tak to właśnie wygląda w tym programie. Piotrek Świderski, witajcie ponownie. Jeszcze do 17 jestem z wami. A teraz, kochani, dajcie głośniej i poczujcie vibe początku lat 2000, kiedy właśnie ten hicior rządził dosłownie wszędzie. Bob Sinclair, Gary Pine, Love Generation. Już teraz na antenie RMF Max.

0: czekamy, czekamy z niecierpliwością, czekamy na powrót Darki na scenę i gramy jeden z największych hitów. Hej, hej, i Daria Zawiałow przed momentem w RMF Max. Dokładnie 8 maja po przerwie zagra pierwszy koncert we Wrocławiu w hali Stulecia w ramach trasy Wiosna 2027. Później będzie Warszawa, Torwar, Kraków, Tauron Arena i Trójmiasto Ergo Arena. Na Wawkę jak coś jest już sold out, tutaj już będzie ciężko z biletami, ale poza tym jeszcze powinniście je złapać na resztę terminów. Wystarczy tylko trochę poklikać w necie, na pewno je znajdziecie. RMF
1: Max. Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
3: Juhu! Jedziemy

0: dwudniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Atal i Ruczaj? Z tego połączenia powstaje dobry adres. Poznaj Atal Ruczaj. Nową inwestycję dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. Blisko Zakrzówka, centrum handlowego Zakopianka i z wygodnym dostępem do miejskiej infrastruktury. A teraz na wybrane mieszkania przygotowaliśmy rabaty. Nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Szczegóły na atalruczaj.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każda. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jayco.pl.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: I po reklamie.

0: Jak ognisko na działce.
1: Jak wieczór na rolkach.
2: Jak leżenie nad rzeką.
3: Tak brzmi lato. Na maksa.
4: Kraków 96 i 7 FM.

0: Zdecydowanie najbardziej rockowe duo tego roku na polskiej scenie to Roxy i White 2115 w RMF Max. Chciałam ciebie więcej. A Łajciora, po wizycie na początku miesiąca w strefie 57 w Przytkowicach pod Krakowem wkrótce będzie okazja ponownie zobaczyć w akcji na południu Polski. Dokładnie 31 lipca w piątek pojawi się na scenie Rap Południa w Bielsku-Białej. Polecam sobie sprawdzić cały line-up tego wydarzenia, bo jest naprawdę wypasiony. Sama śmietanka polskiego rapu. A co więcej, impreza potrwa aż 3 dni. Jak coś, na naszym maksowym Instagramie też znajdziecie więcej info na ten temat i może jeszcze jakieś wejściówki się znajdą. RMF Max.
1: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
1: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
0: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
1: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
6: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.

0: Róbmy razem lato. Lato na maksa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej tylko w RMF Max. Sprawdź najgorętsze koncerty tego lata w Strefie 57. Bilety na www.strefa57.com.
1: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.

0: zdecydowanie, ale rozpędzeni Kasia Sienkiewicz i Wiktor Tyduła. Nie mówię tak, nie mówię nie, to już za nami w RMF Max. A teraz słuchajcie, kochani, mam dla was nowość i to nie byle jaką nowość. Somber, może kojarzycie gościa, taki młody Amerykanin, który jeszcze niedawno śpiewał sobie na TikToku różne covery, a dziś bije rekordy na streamingach i podbija wszystkie listy przebojów na całym świecie. Somber wraca do nas z nowym singlem My Body Isn't Ready. Posłuchajcie.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Substitution, Purple Disco Machine i Kungs w RMF Max. To jak w tym numerze, czas na zmianę, czas na zastępstwo, bo na horyzoncie już godzina 17, wakacyjna hitstrefa na finiszu, ale zaraz rusza program Max Reels. Piotrek Świderski mówi wam do widzenia, a zaraz dzień dobry powie Piotrek Ambroży. Zostańcie z nim koniecznie i nie tylko dlatego, że Piotrki to fajne chłopaki. Trzymajcie się, cześć. Max.
1: Reklama. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Atal i Ruczaj? Z tego połączenia powstaje dobry adres. Poznaj Atal Ruczaj. Nową inwestycję dewelopera Atal. W jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. Blisko Zakrzówka, centrum handlowego Zakopianka i z wygodnym dostępem do miejskiej infrastruktury. A teraz na wybrane mieszkania przygotowaliśmy rabaty. Nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Szczegóły na atalruczaj.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.

0: o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: I po reklamie.

7 punktów karnych i 400 zł mandatu. Tyle może was kosztować, jeśli za mocno wejdziecie w ten utwór jadąc samochodem. Lumix Self-Aware. Tak wam właśnie gramy w RMF Max. Oj, pobudza ten utwór, powoduje, że noga staje się cięższa, to na pewno, ale trzeba uważać na znaki. Piotr Ambroży, dzień dobry, to Max Reels, z wami do godziny 20. Takich bangerów będzie znacznie, znacznie więcej. Max. Ale żeby nie było, ja nie chcę, żebyście mieli mandaty, dlatego już teraz leciutko zwalniamy, co powiecie na utwór idealny do tak zwanego cruisingu po mieście. Jonathan Lifka, PZ i Obejmuje noce, to już teraz.

0: bitch.
1: A może tak ustawić sobie to na dźwięk powiadomień? Britney bitch albo bring the action. Na pewno życie, po prostu dzień byłby ciekawszy, to na pewno. My cały czas gramy. Przed momentem Will I Am, Britney i Scream and Shout. A co przed nami w rozkładzie jazdy? Już wam mówię. Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girl. Będzie też The Weeknd. Dlatego bądźcie koniecznie z nami. Banger za bangerem, to jest gwarantowane.
2: Max. Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
1: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Atal i Ruczaj? Z tego połączenia powstaje dobry adres. Poznaj Atal Ruczaj. Nową inwestycję dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. Blisko Zakrzówka, centrum handlowego Zakopianka i z wygodnym dostępem do miejskiej infrastruktury. A teraz na wybrane mieszkania przygotowaliśmy rabaty. Nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Szczegóły na atalruczaj.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Teraz w Kauflandzie napój energetyzujący Red Bull 250 ml, trzecia najtańsza puszka 100% taniej, a produkt sojowy Alpro w stylu skyru lub jogurtu, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Kaufland.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: I po reklamie.

0: randkę.
1: Na dziko.
2: Na słońce.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

Przed momentem na naszej antenie męskie granie orkiestra. I a propos męskości właśnie, to mam najnowsze badania. Nie moje, na szczęście, ale jak pytacie, to wszystko jest w porządku. Badania ogólnie, jeśli chodzi o facetów i relacji. Nie jest dobrze. No niestety nie jest dobrze. Coś będziemy musieli z tym zrobić. Badania są świeżusieńkie, najnowsze, więc warto zostać. Ale zanim to, jak to mówi klasyk, nie uprzedzając faktów, już teraz Another i Talk to You w RMF Max.

Sean Paul, Alexis Jordan i Get to Love, czyli kocham cię, ale zanim to powiemy komuś, to musimy jakoś rozpocząć tę znajomość, prawda? No a niestety najnowsze badania amerykańskiego instytutu pokazują, że mężczyźni nie mają odwagi. 71% mężczyzn w wieku 22-35 lat mówi, że nie ma pewności siebie, żeby podejść do osoby, która im się podoba i zaprosić ją na jakąś randkę. Od razu przypomina mi się mój kolega, który zawsze też bał się zagadać, aż kiedyś jechał komunikacją i pani kontrolerka do niego bileciki do kontroli, a on nie miał. I wyobraźcie sobie, że z tych nerwów zaczął ją po prostu podrywać. I od tego dnia jeżdżą razem tramwajem zwanym pożądaniem.

0: miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Ale ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
3: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
4: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
5: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
6: Król Itaki wraca do domu. Nikt nie stanie na jego drodze. Nawet bogowie. Epicka opowieść Homera. W wizjonerskiej ekranizacji reżysera Oppenheimera Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Odyseja. Od 17 lipca. Tylko w kinach.
7: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
8: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
7: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
8: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
7: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
8: Paulina Sykut-Jerzyna
7: i Krzysztof Ibisz.
9: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
10: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
11: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
12: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: na leżąco,
1: na słodko,
2: na długie wieczory,
3: zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Mam wrażenie, że ona jest mocną marzycielką i takich ludzi lubię. Bledka i dwa dni w RMF Max. A już za chwilę Bauza, Magnetic, Morandi, Save Me. I zaglądam sobie też do kalendarza świąt nietypowych. Dzisiaj mamy Dzień Czerwonego Kapturka. Piękna bajka. Chociaż ostatnio moja dziewczyna powiedziała mi, czy chce zobaczyć kapturka. I to nie była bajka.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam! Let's go.
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano!
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
9: Atal i Ruczaj? Z tego połączenia powstaje dobry adres. Poznaj Atal Ruczaj. Nową inwestycję dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. Blisko Zakrzówka, centrum handlowego Zakopianka i z wygodnym dostępem do miejskiej infrastruktury. A teraz na wybrane mieszkania przygotowaliśmy rabaty. Nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Szczegóły na atalruczaj.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
10: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
11: Volkswagen.
12: Lato!
13: Co?
12: Ale ty jesteś fajny!
13: No! No na maksa!
5: Róbmy razem lato!
13: Lato
5: na maksa. Od poniedziałku do piątku po 9:00 tylko w RMF Max.
9: Sprawdź najgorętsze koncerty tego lata w Strefie 57. Bilety na www.strefa57.com.
14: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
15: I po reklamie.

0: wodę.
1: Jak wakacje last minute.
0: Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM. Baby, I'm a fireball.
3: Mistrzowski flesz sportowy RMF Max, Maciek Borkulski. Witajcie, dzień dobry. Dziś przed północą wszystko stanie się jasne. Dowiemy się, kto jest aktualnym mistrzem świata w piłce nożnej. Hiszpania czy Argentyna? Ten mecz o 21:00, ale w tle tego pojedynku mnóstwo wątków. Korespondencyjna walka o tytuł króla strzelców imprezy, bo na razie jest nim Mbappé, ale szansę, by go przegonić, ma jeszcze Leo Messi. Ale ten mecz to też pojedynek ucznia z mistrzem. Chodzi o trenerów.
4: Gdy obecny selekcjoner Argentyny Lionel Scaloni zakończył piłkarską karierę i poszedł na kurs trenerski, tam jego wykładowcą był obecny selekcjoner Hiszpanów Luis de la Fuente. Zatem finał to także trenerski pojedynek mistrza z uczniem.
3: Tyle Patryk Serwański. Do tego kraje łączy mnóstwo wątków. Są nawet piłkarze urodzeni w Argentynie, ale grający dla Hiszpanii. Tym najbardziej znanym był oczywiście legendarny Alfredo Di Stefano, urodzony w Buenos, zmarły w Madrycie.

Big Becky G, Sorry Papi, czyli Przepraszam Cię Tato. Czy to najlepszy utwór do zaśpiewania na Dzień Ojca albo na urodziny taty? Tego nie wiem. Wiem jedno. Nazywam się Piotr Ambroży i będziemy grać cały czas banger za bangerem, dlatego dajcie odrobinę głośniej.

0: Lady Gaga i Bad Romance, czyli muzyczna perełka w RMF Max. Wy wiecie, że ten utwór ma już 17 lat? Oj matka, jak ten czas leci. Mówię jak mój stary. Moi drodzy, muzycznych perełek u nas dostatek. Ja wiem, że to na pewno pobudza i ubarwia trasę. Jeśli jesteście przy niedzielnych powrotach, to spokojnie. Już za chwilę ATB, You're Not Alone, czy hymn mundialu, więc warto zostać z RMF Max.
1: Reklama.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.

0: Róbmy razem lato. Lato na maksa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej tylko w RMF Max. Na program zaprasza Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Time to level up. FSZIB.edu.pl.
1: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą? Góra, dół,

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda?
4: No.
5: A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Atal i Ruczaj? Z tego połączenia powstaje dobry adres. Poznaj Atal Ruczaj. Nową inwestycję dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. Blisko Zakrzówka, Centrum Handlowego Zakopianka i z wygodnym dostępem do miejskiej infrastruktury. A teraz na wybrane mieszkania przygotowaliśmy rabaty nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Szczegóły na atalruczaj.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
8: Mamo, tato, zobaczcie te stroje!
9: To pokaz barokowych kreacji.
7: A już za chwilę widowiskowy wjazd króla i prezentacja całego dworu.
8: Serio? I my też możemy dołączyć do zabawy?
9: Oczywiście, podczas tańców dworskich.
7: A dla miłośników historii, największa grupa rekonstruktorów, pokazy musztry i opowieści o wielkich odkryciach.
9: Zabawa i emocje tylko podczas Tauron Letniego Festiwalu Tajemnic Barokko już 1 i 2 sierpnia w Zamku Książ.
8: Szczegóły na letnifestiwaltajemnic.pl.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
12: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: I po reklamie.
13: Tak brzmi lato na maksa.
14: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
15: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: To świeżynka w RMF Max. Axwell and Bone, Whatever Turns You On. Ponad dwie godziny, moi drodzy, do finału mundialu. Hiszpania-Argentyna, 21. To mecz Leo Messi kontra Lamine Yamal. Obaj świetni piłkarze spotkają się w finale Mistrzostw Świata. Ale żeby nie było tak poważnie, to ciekawostka jest taka, że panowie spotkali się już wiele, wiele lat wcześniej na sesji fotograficznej, uwaga, do corocznego kalendarza charytatywnego. I na zdjęciu widać, jak Messi kąpał kilkumiesięcznego Yamala. No tego się nie da odzobaczyć. Ja myślę, kochani, że strategia Argentyny na ten mecz: wylać dziecko z kąpielą. Max.
1: Reklama. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
1: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Tato, wszystko gotowe na urodziny mamy?
8: Jasne, że tak. Poodkurzane, obiad w piekarniku. Dobrze, że impreza wypadła w sobotę.
7: Dlaczego?
8: Bo mamy tanie weekendy z serwisantem od Taurona. W soboty i niedzielę prąd jest najtańszy i oszczędzamy.
7: A jak coś się zepsuje?
8: Zadzwonimy po serwisanta z Taurona. Zajmie się tym.
7: Tort też kupi?
8: Muszę wyskoczyć do cukierni. Przełącz się na weekendowe oszczędzanie. Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanie-weekendy.
9: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
10: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
9: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
11: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
12: Yeah.

0: Salon Toyota Dobrygowski zaprasza i oferuje nowe samochody marki Toyota nawet do 40 tysięcy taniej.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: I po reklamie.

0: Molasty doda i nim zajdzie słońce. No jeszcze to słońce nie zachodzi, chociaż w niektórych miejscach wcale go nie ma. Jeśli chodzi o kalendarz świąt nietypowych, moi drodzy, dzisiaj mamy, sprawdziłem, dzień lodów. No i są bardzo różne. Ja wolę klasyczne czekoladowe, ale okazuje się, że na świecie można zjeść lody czosnkowe, lody z mleka klaczy czy lody z homarem. No, poproszę dwie kulki, to może ten z mleka klaczy i czosnkowe. Piękne połączenie. Aj, dobrze, to ja może o muzyce. Już teraz nowość. Age i Ring My Bell. Uwaga, bo uzależnia.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Już za chwilę Lumix i Self Aware, utwór, który powoduje, że zaczynamy mieć po prostu ADHD. Będzie też Freed From Desire. Dobra, to ja może nie będę śpiewał, wy po prostu bądźcie z nami. Max.
1: Reklama. Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sygut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: My też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Atal i Ruczaj? Z tego połączenia powstaje dobry adres. Poznaj Atal Ruczaj. Nową inwestycję dewelopera Atal. W jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. Blisko Zakrzówka, centrum handlowego Zakopianka i z wygodnym dostępem do miejskiej infrastruktury. A teraz na wybrane mieszkania przygotowaliśmy rabaty. Nawet do 1000 zł za metr kwadratowy. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Szczegóły na atalruczaj.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Ekopark. Nowe mieszkania w topowych lokalizacjach Krakowa. Zamieszkaj blisko tego, co ważne na co dzień. www.ekopark.pl.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
3: Na paznokcie.
2: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bike.
1: Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit.
7: I po reklamie.
8: Jak wakacje last minute. Jak wypad nad wodę.
9: Jak śmiganie na żaglach.
10: Tak brzmi lato na maksa.
11: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
12: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
13: Tu mistrzowski flesz RMF Max, Maciek Borchulski, witajcie ponownie. Belgia, Urugwaj, Portugalia to tylko niektóre klasowe drużyny pokonane przez Hiszpanów w drodze do wielkiego finału mundialu, który będzie miał miejsce dziś o 21, ale Hiszpanie zaczęli niepozornie, przypomina Cezary Dziwiszek.
14: Hiszpanie zaczęli od sensacyjnego remisu z Wyspami Zielonego Przylądka, ale potem do finału szli jak burza, tracąc zaledwie jednego gola. W fazie grupowej pokonali Arabię Saudyjską i Urugwaj, a potem kolejno Austrię, Portugalię, Belgię i wreszcie

0: potężną Francję.
1: Argentyna to co innego.
0: Świetnie zaczęli mundial, wygrywając z Algierią, Austrią i Jordanią, nie tracąc w fazie grupowej choćby punktu. Potem zaczęły się schody. Dogrywka z Republiką Zielonego Przylądka o włos od porażki i odpadnięcia już w 1/8 finału z Egiptem. Potem kolejna dogrywka ze Szwajcarią i wreszcie odrobienie strat w samej końcówce półfinału.
1: A to z Anglią. Kto przygotował lepszą formę na finał? Tego dowiemy się po 21:00.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl

0: Tutaj wszystko do siebie pasuje. Muzyka, tekst. Tekst w ogóle taki, że można wystartować w konkursie recytatorskim. Dobrze wiesz, że jeśli lubię bas, no to tłusty.
1: RMF Max, hity na maksa.
0: U nas nie ma low fatu, cały czas gramy tłuste bity, zresztą to widać po mojej oponce. Piotr Ambroże, dzień dobry.
2: Poczuj dobry bit.
0: Ale żeby nie było tak za tłusto, no to po prostu my gramy takie bęgery, że aż chce się uprawiać różne rzeczy i po prostu nawet spontanicznie poruszać nogą czy ręką, prawda? W tej godzinie jeszcze Robin Schulz, Better Times, a już teraz Somber i 12 to 12.

A może tak zapisać się do chóru? Shows i Won't Forget You w RMF Max. Nie możecie też zapomnieć o tym, prawdopodobnie męska część pamięta na pewno, że dzisiaj mamy finał mundialu i a propos całej imprezy mam bardzo ciekawe, czasami śmieszne statystyki, dlatego warto być z nami. Za chwilę Teddy Swims, Ariana Grande i wielu, wielu innych.

Dub Dogs w RMF Max. Dzisiaj finał mundialu, dlatego pozwoliłem sobie znaleźć ciekawe statystyki. To największy mundial w historii. 48 reprezentacji, o 16 więcej względem poprzednich mistrzostw. Sprzedano 420 tysięcy hot dogów i na pewno dzisiaj jeszcze kilka tysięcy pójdzie. Vozinha, bramkarz Republiki Zielonego Przylądka, przed meczem z Hiszpanią miał na swoim profilu instagramowym 50 tysięcy obserwujących. Po mundialu 29 milionów. I ostatnia statystyka, moi drodzy, dobra dla nas. To mundial, w którym Polska nie straciła żadnej bramki. RMF.

0: Rihanna i Only Girl w RMF Max, idealny na niedzielne powroty. A propos, bo do internetu trafiło zdjęcie, jak na A4 w korku przy barierkach fryzjer obcina jakiegoś kierowcę. Jeszcze trochę i pani z bramek będzie sprzedawać pomidory z pola obok.
1: Reklama.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Ten leżak jest wolny?
7: Tak, śmiało, siadaj sobie.
6: To był świetny pomysł. Te leżaki na budowę.

0: Salon Toyota Dobrygowski zaprasza i oferuje nowe samochody marki Toyota nawet do 40 tysięcy taniej.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: I po reklamie.

0: Na siebie.
1: Nad morze.
2: Na metę.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: na tych panów na pewno 3 razy na tak. Kacperczyk, Vito Bambino i Mam Talent. No, zastanawialiście się, jaki wy macie talent? No, niektórzy nie muszą się zastanawiać, tak jak ja, po prostu to widać. Piotr Ambroży, dziękuję pięknie za dzisiaj, to był cudowny czas i będzie. Przypominam, panowie, panie, finał mundialu Hiszpania, Argentyna o 21:00. RMF Max.
1: RMF Max. Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania...

0: obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: I po reklamie.

0: Długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato. Na maksa.
4: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
5: Tu mistrzowski flash sportowy RMF Max, Maciek Borchulski, witajcie ponownie. Kibice na całym świecie odliczają już minuty do wielkiego finału mundialu, w którym Hiszpania zmierzy się z Argentyną. Nie od dziś wiadomo, że za oceanem wszystko jest nieco inne niż u nas. Właśnie dlatego finał w Nowym Jorku uświetni Halftime Show.
6: Ma rozpocząć się 7 minut po zakończeniu pierwszej połowy i potrwać około 12 minut. Wystąpią w tym czasie m.in. Justin Bieber, BTS czy Shakira. To oznacza, że przerwa będzie dłuższa niż 15 minut, a wszystko wskazuje na to, że potrwa około pół godziny. To zdaniem wielu ekspertów plus dla Argentyńczyków, którzy w tym spotkaniu pewnie będą mniej przy piłce.
5: Tyle na ten temat zza oceanu od Wojtka Marczyka. Pierwszy gwizdek o 21.00.

Trochę latino, DJ Goya, Jason Derulo, Melody Michiko w RMF Max po 20. Dawid Miązek, witam się z wami w Max Party, wyjątkowym niedzielnym Max Party, bo nie tylko dzisiaj miksujemy na żywo, miksuje Pancza Piotrek Świderski, ale też kibicujemy na żywo, będziemy śledzić sobie oczywiście finał Hiszpania-Argentyna. Niedługo podamy składy, póki co lecimy z Bledką w takiej najbardziej tanecznej wersji. Tańcz, zapraszam do północy.

0: Disenchanté, pardon my French. To była Kate Ryan w takiej jeszcze bardziej tanecznej wersji. Słuchacie RMF Max i to jest niedzielne Max Party. Do finału Mistrzostw Świata zostały dokładnie 34 minuty. Za 34 minuty w New Jersey Hiszpania zmierzy się z Argentyną. Znamy już składy obu drużyn. Od Hiszpanii zaczynamy. Simon w bramce, Cucurella, Laporte, Cubarsí, Porro. To obrona, w pomocy Ruiz, Rodri, Lamine Yamal, Olmo, Baenia i Oyarzabal w ataku, także żelazna taka jedenastka bez niespodzianek Hiszpania. Jeżeli chodzi o Argentyńczyków, to tu jest trochę zmian. Martinez w bramce oczywiście, w obronie Tagliafico, drugi Martinez, tylko że obrońca Lisandro Martinez, Romero i Montiel, González w pomocy, Fernandez, McAllister i De Paul, i w ataku Alvarez z Messi oczywiście, także nie ma Moliny, który zawalił bramkę z Anglią, nie ma też Simeone i Paredesa, są za to De Paul i González. No zobaczymy, komu się te roszady albo nie roszady bardziej opłacą. Za chwilę wracamy do grania. Kolejne taneczne brzmienia będzie Bauza i Magnetika. Do kibicowania wrócimy sobie po 21:00 mocno.
1: Reklama. Anka, masz już plany na pierwszy weekend sierpnia?
2: Jasne! Jadę na Tauron, letni festiwal tajemnic Barokko, do Zamku Książ.
1: Ten z pokazami mody barokowej i tańcami dworskimi?
2: Tak, będą też lekcje etykiety, królewskie inscenizacje i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny.
1: Brzmi jak prawdziwy barok.
2: Do tego animatorzy oraz opowieści o wielkich odkryciach. Tego nie można przegapić.
1: Tauron, letni festiwal tajemnic Barokko, 1 i 2 sierpnia w Zamku Książ.
2: Szczegóły i bilety na letnifestiwaltajemnic.pl.
3: Yeah.

0: Ekopark. Nowe mieszkania w topowych lokalizacjach Krakowa. Zamieszkaj blisko tego, co ważne na co dzień. www.ekopark.pl.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999.

0: Róbmy razem lato.
1: Lato na maksa.
0: Od poniedziałku do piątku po dziewiątej tylko w RMF Max.
2: Sprawdź najgorętsze koncerty tego lata w Strefie 57. Bilety na www.strefa57.com.
3: Ten leżak jest wolny?
4: Tak, śmiało siadaj sobie.
3: To był świetny pomysł. Te leżaki na

0: Salon Toyota Dobrygowski zaprasza i oferuje nowe samochody marki Toyota nawet do 40 tysięcy taniej.
1: I po reklamie.
2: Na tarasie.
3: Na dziko.
2: Na leżąco.
4: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
5: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

Minęli ram pam pam, ale w takiej wersji DJ-a Darka. Przypominam, że dzisiaj Pancha miksuje na żywo Piotrek Świderski, a to jest Lato na Maxa, Dawid Piązek przed mikrofonem i kibicujemy dzisiaj, kibicujemy, tam się już zaczyna dziać. Hymny grają, na razie jeszcze nie hymny Hiszpanii, nie hymny Argentyny, hymny Stanów Zjednoczonych, no bo gospodarz też ma swoje prawa. Do meczu zostało ile? 15 minut. Słuchajcie, dajcie znać, kto nas słucha, gdzie nas słuchacie, dlaczego słuchacie, a nie oglądacie mecz. No pewnie zakładam, że większość z słuchających pewnie w trasie, no ale to dajcie znać, gdzie jedziecie albo skąd wracacie. Fajnie było, dobry weekend za wami. A jak ktoś w pracy, to też dajcie znać, co porabiacie w tej pracy. 3001, koszt jak za zwykłą wiadomość, 3001, piszcie smsy albo można też coś napisać na Messengera, RMF Max, albo głosówkę nagrać, to chyba nawet najłatwiej, jak ktoś jest za kółkiem. Max Party, lecimy do północy, a już za 14 minut finał Mistrzostw Świata. Argentyna gra z Hiszpanią.

0: Supergirl, to jest RMF Max. Oczywiście lato na maksa, 5 minut do finału Mistrzostw Świata. Już tam Messi skupiony z całą ekipą Argentyny, no i oczywiście Jamal z ekipą Hiszpanii. To samo pytałem was, gdzie nas słuchacie, co robicie, że słuchacie, a nie oglądacie. Tutaj Ewa podesłała info, że wraca z rewelacyjnego weekendu w Słupsku. Pozdrowienia od Ewy i Roberta, pozdrowionka oczywiście. A gdzie nas słucha Grzesiek, proszę bardzo.
1: Siemano, siemano. Ja będę za kółkiem autobusu jechał, ale uważnie będę wynik śledził. Pozdrowienia dla wszystkich.
0: Tam było na końcu taka linia i nie dowiedzieliśmy się, jaka linia. Nie tylko w Polsce nas słuchacie. Nordenham, Dolna Saksonia, południowo-zachodnie Niemcy. Andrzej nas pozdrawia, który zaczyna nocną zmianę przy produkcji monopali. Wow. I tu jeszcze miałem wiadomość. O, Małgosia na przykład. Słuchajcie, Małgosia nas słucha, bo właśnie zaczyna z kolei pracę jako kierowca taksówki i będzie jeździć całą noc. Małgosia, nocna taksówkarka, no to jak na dziewczynę. Odważnie. Dobra, słuchajcie, spodziewamy się fajnych, odważnych, ciekawych rzeczy na boisku. Zaraz wychodzą 3,5 minuty do startu finału Hiszpania-Argentyna. Będziemy go

0: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
1: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
0: No szarp te palmy i będziesz mieć kokosy.

2-6-69 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.

0: Salon Toyota Dobrygowski zaprasza i oferuje nowe samochody marki Toyota nawet do 40 tysięcy taniej.
1: I po reklamie.
2: We dwoje.
3: Całą paczką.
2: Na spontanie.
4: Tak brzmi lato. Na maksa.
5: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
6: Tu mistrzowski flesz sportowy RMF Max, Maciek Borchulski, witam Was ponownie. No to gramy, finał mundialu, czas zacząć. Dwa razy po 45 minut, między nimi wyjątkowo długa jak na mecz piłki nożnej, półgodzinna przerwa, no ale później wszystko będzie jasne. Tymczasem zerkamy, kto na boisku, to wie Cezary Dziwiszek, zacznijmy od Hiszpanii.
7: W bramce Simon, w obronie Porro, Cubarsi, Laporte oraz Cucurella. W pomocy, w środku Rodri oraz Ruiz, no i oczywiście Olmo. Natomiast na skrzydłach Lamine Yamal, Baena i w ataku Oyarzabal. Argentyńczycy od bramki Martinez, w obronie Tagliafico, Martinez, Romero, Montiel, w pomocy González, Fernández, McAllister, Rodrigo de Paul, no i w ataku jednak Julian Alvarez i Leo Messi, nie ma Lautaro Martineza.
6: A wyjściowa jedenastka Hiszpanów identyczna jak w meczu z Francją, oglądamy.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
8: No w tym momencie powinien być właśnie pierwszy gwizdek sędziego, ale tam jeszcze jakieś puzony jeszcze się ustawiają. Słuchajcie, mecz Argentyna-Hiszpania zaraz startuje. My startujemy z mundialowym hymnem. Shakira, daj, daj, daj Boże, fajny mecz.

Chciałem ciebie więcej, Roxy i White 2115. Słuchacie? RMF Max. To jest Max Party niedzielne. Wyjątkowe, bo to chyba pierwsze Max Party w historii, żebyśmy jednocześnie oglądali, żebyśmy jednocześnie miksowali na żywo. Dzisiaj Pancza miksuje, Piotrek Świderski, żebyśmy jednocześnie oglądali, kibicowali podczas finału Mistrzostw Świata Piłkarskich. Dawid Miązek, witam się z wami po dziewiątej. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje na boisku, to dzieje się intensywnie, w sensie to dużo walki, ale jakiejś okazji na razie nie było. Czwarta minuta tego spotkania, póki co wciąż 0-0, ale spokojnie, pamiętajcie, chłopaki nie płaczą, rozkręci się. Za to trzymamy kciuki. O, kamera pokazuje teraz takiego zmartwionego De La Fuente, trenera Hiszpanów. No, on coś tam poprawia, gładzi się po brodzie. Dobrze, na razie perfekcyjnie, ale to dopiero czwarta minuta meczu. O, idzie z akcją Hiszpania, to jeszcze poczekajmy z kolejnym kawałkiem, będzie z tego dośrodkowanie. Olmo zgrywa, słuchajcie, pierwszy strzał i broni Martinez, a strzelał Lamine Yamal z 5 metra. Dobra sytuacja pierwsza Hiszpanów. No, mówiłem, że się rozkręci. Lecimy dalej z Max Party. Wjeżdża nam teraz, kto nam wjeżdża? Kaigo i Max Magnon, Take Me Back.

0: Maria i to jest RMF Max, oczywiście i niedzielne Max Party, 21 minuta finału Mistrzostw Świata między Hiszpanią a Argentyną. W dalszym ciągu wynik bezbramkowy, ale dużo się dzieje na boisku, jeżeli chodzi o Hiszpanię, to tam mocno dzisiaj chodzi prawą stroną Yamal. Konkretów z tego wielu nie ma, na razie jeden celny strzał Yamala, ale jest groźnie, w ogóle Hiszpania cały czas tam próbuje swoją konsekwentną, taką bezpośrednią piłkę grać, a Argentyńczycy z kolei jak takie, wiecie, waleczne borsuki, nie? Na krótkich łapkach, małe to, ale strasznie waleczne i nie pęka, chociaż już tam Argentyńczycy McAllister i Fernandez mogli mieć żółtą kartkę na koncie, ale był wyrozumiały sędzia. 0-0, dużo walki, no dziwne by było, jakby nie było walki, skoro to finał Mistrzostw Świata. Dużo się dzieje, ale strzałów na razie jak na lekarstwo, no ale zobaczymy, z każdą minutą będą coraz bardziej zmęczeni, a wtedy się otwierają oczywiście opcje do akcji ofensywnych. W ogóle dajcie znać, jak typujecie 3001 albo Messenger RMF Max, Argentyna czy Hiszpania i jaki wynik, piszcie śmiało, zobaczymy na koniec meczu, kto trafi. Oczywiście koszt jak za zwykłą wiadomość na 3001, jak wysyłacie. Gips z nami, Ego for Money, ostatni dzień lata, to już za chwilkę w RMF Max.
1: Reklama.

0: Róbmy razem lato. Lato na maksa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej tylko w RMF Max. Na program zaprasza Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Time to level up. Wszyb.edu.pl. No szarp te palmę i będziesz mieć kokosy.
1: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 złotych!
2: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
0: Kasa te palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Król Itaki wraca do domu. Nikt nie stanie na jego drodze. Nawet bogowie. Epicka opowieść Homera. W wizjonerskiej ekranizacji reżysera Oppenheimera Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Odyseja. Od 17 lipca. Tylko w kinach.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: I po reklamie.
1: Tak brzmi lato na maksa.
0: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

Gold i Silence w takim fajnym remiksie Starbiński i Mainia. Zaglądamy sobie oczywiście do New Jersey szybciutko. Jest godzina 21:47, a tam w finale Mistrzostw Świata między Hiszpanią a Argentyną 42 minuta i w dalszym ciągu 0-0. Trochę już mogliśmy ponarzekać, że się niewiele dzieje, mało konkretów, ale nareszcie mieliśmy przed chwilą jakiś strzał celny. Oyarzabal strzelał z dystansu na posterunku, bramkarz argentyński Martinez, a tak ogólnie to, wiecie, jak się nie chce powiedzieć paździerz, to się mówi mecz walki albo mecz koneserów, nie? No to mamy taki mecz walki, mecz dla koneserów. Konkretów mało, dwa celne strzały zaledwie, oba po stronie Hiszpanów. Piszcie, z kogo typujecie do zwycięstwa dzisiaj, 3001 albo Messenger RMF Max, albo możecie też konkretny wynik, jaki obstawiacie. No na razie to tak pachnie 0-0, ale teraz prawie celny strzał, czyli niecelny strzał z dystansu Kukurei, także do statystyk będzie, ale nie musiał się gimnastykować Martinez jakieś 30 centymetrów koło lewego słupka. Topik i Becky G, Sorry Papi, my zbliżamy się do 10:12, minut zostało.

0: Minutka nam została do godziny 22, a w New Jersey wciąż 0-0. Przerwa, w tej chwili sobie odpoczywają Messi z Jamalem i Argentyna z Hiszpanią. Miejmy nadzieję, trzymajmy kciuki za to, że będzie ciekawiej w drugiej połowie. U nas po 22 będzie bardzo ciekawie. Calvin Harris między innymi, ale też Ale Farben. Miksujemy na żywo w Max Party. Jesteśmy z wami do północy.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam! Let's go!
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano!
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: No szarp te palme i będziesz mieć kokosy.
9: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 zł!
10: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
8: Kasa te palma. Wygraj 15 000 zł lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
12: I po reklamie.
13: Tak brzmi lato na maksa.
5: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

Girls, The Killer i Kelani w RMF Max 22:15. No, do gry jeszcze nie wrócili tam w New Jersey. 0-0 do przerwy, a przed chwilą mieliśmy halftime show wielkie z przytupem. Słuchajcie, najpierw wjechała Madonna autem prowadzonym przez Ronaldo i Ronaldinho, tego prawdziwego, wiecie, brazylijskiego Ronaldo, tak zwanego grubego Ronaldo. Potem chłopaki z BTS dali show, następnie Justin Bieber z gitarą wywołał owację, a potem Shakira zaśpiewała Die Die, no wciąż to ma dziewczyna, wciąż to ma te kocie ruchy. Słuchajcie, grubo było, grubo, ale powiem wam, że ja wczoraj prowadziłem lato na maksa w Łodzi, w manufakturze i jak zapowiadałem z Kolima, jak wyszedł z Kolim na scenę, to było dużo grubiej, tak mi się wydaje. Słuchajcie, lecimy sobie dalej z Max Party. Już teraz wjeżdżamy z kolejnymi gorącymi, fajnymi, tanecznymi remiksami. Calvin Harris, I'm Not Alone nam zacznie. Dawid Miązek, ja jestem z wami do północy. No i zaraz oczywiście też wracają do grania chłopaki z Argentyny i chłopaki z Hiszpanii. Także będziemy śledzić na żywo to, co się dzieje w New Jersey. Max Party, lecimy z kolejnymi gorącymi nutami.

0: Pewnie nie trzeba tego pana specjalnie przedstawiać, no ale wiadomo, powiem. Eminem, Not Afraid, Max Party, gramy jest w pół do, no już nawet 22:31, a na zegarze w finale Mistrzostw Świata 54. minuta. Jak był mecz dla koneserów, tak dalej jest dla koneserów. Nie ma strzelaniny jak wczoraj w meczu o trzecie miejsce. W dalszym ciągu bez bramek. Jeszcze intensywniej się chyba tłuką niż w pierwszej połowie. Jeszcze taka agresywniejsza ta Argentyna. Przed chwilką jakaś mała zadyma. Paredes dostał żółtą kartkę. Wszedł w przerwie i po 7 minutach grania już ma żółtą na koncie. O, leci Hiszpania z kolejną akcją. Będzie podanie do Oyarzabala, odegranie do tyłu, ale poradzili sobie z tym Argentyńczycy. Słuchajcie, nie tylko bez celnego strzału jest Argentyna, ale w ogóle bez strzału w kierunku bramki, już nawet nie, że celnego, Argentyna, a tych celnych strzałów na bramkę Hiszpania ma już 3, ale też żaden nie jakoś specjalnie groźny. Więc słuchajcie, wiele się tam nie dzieje, jeżeli chodzi o konkrety. Dużo starć, dużo kopania się po kostkach. Jak tylko będzie się coś działo, jak się wynik zmieni w finale Mistrzostw Świata, to oczywiście damy wam znać jako pierwsi. Lecimy z kolejnymi gorącymi hitami w RMF Max. Fukaj, Livka, projekt Enklawa chce więcej. My chcemy więcej goli. Na razie nie ma goli w ogóle.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Nareszcie przerwa na picie tam w New Jersey na finale Mistrzostw Świata. Wciąż 0-0, ale coś się zaczęło dziać. Słuchajcie, no tak pogroziła paluszkiem Hiszpania, która cały czas przeważa, już teraz zamknęła przez ostatnie 10 minut Argentynę na swojej połowie. No i najpierw dobrą szansę miał, no wyleciało mi z głowy kto, Dani Olmo zdaje się. Piłka po jego strzale wyleciała Martinezowi z rąk, poszła na rzut rożny, a chwilę później, dosłownie dwie minutki później, uderzał mocno główką Ferran Torres i to już się kunsztem wykazał Martinez, także no dostała ostrzeżenie Argentyna. No i coś się dzieje po stronie Hiszpanii, bo po stronie Argentyny to dalej nawet już nie próbują przekraczać połowy przeciwnika. Zobaczymy, może tak grają na wyczekanie, nie wiem. Po przerwie to tak widziałem komentarze, że więcej się działo w tym halftime show niż przez całą pierwszą połowę. No teraz coś się zaczyna dziać. Zobaczymy, jak będzie dalej. A tak swoją drogą, ciekawy wątek widziałem w internetach. Kogo byście typowali do halftime show, gdyby mundial odbywał się w Polsce? No bo tak, obowiązkowo musi być Maryla Rodowicz. No wiadomo, że ją odmrożą, nie? Ale kto jeszcze poza nią? Zenek? Sobel? Czy może na przykład Mrozu? Można dawać swoje typy. 3001. Ten numer jest do waszej dyspozycji, albo Messenger RMF Max. A my lecimy w Max Party z kolejnymi hitami. Moonlight za chwilę i Fordo Alabama 10.

Gibbs, Kukon i Jonathan, ty masz. Słuchacie RMF Max, jest już prawie 23 na zegarach, 30 sekund nas od niej dzieli. A od końca regulaminowego czasu gry w finale Mistrzostw Świata dzieli nas 8 minut, ale jeszcze pewnie sędzia coś doliczy i to nie będzie, to nie będą dwie minutki, tylko raczej z 8 albo więcej. No słuchajcie, dzieje się cały czas, tylko z jednej strony, bo Hiszpania strzela coraz intensywniej, testuje bramkarza Argentyńczyków. Przed chwilą Aymeric Laporte miał 100% sytuację po dośrodkowaniu, strzelał z główki, świetnie wybronił Martinez wcześniej Nico Williams, wcześniej też Kubarsi strzelał, także cały czas pod ostrzałem ta Argentyna. A ja słuchajcie, przetestuję waszą czujność. Dajcie znać na 3001, kto jako ostatni celnie strzelał po stronie hiszpańskiej na argentyńską bramkę. Kto pierwszy podrzuci prawidłową odpowiedź, zgarnia gadżety RMF Max. Tak, sprawdzam czujność o 23. Lecimy dalej z Max Party. Jestem z wami do północy, albo no zobaczymy, ile tam sędzia doliczy. A od czego sobie zaczynamy? Od Bauzy i Magnetic. Godzinę 23. Dawid Miązek, zapraszam.

dzieje się tam w New Jersey, słuchacie, bo czerwona kartka dla jednego z Argentyńczyków, konkretnie dla Enzo Fernandeza, który miał już na koncie żółtą, teraz dostał drugą żółtą i będzie za chwilę schodził z czerwonym, chyba że VAR zmieni tutaj zdanie sędziego, ale no spóźniony był ten Enzo Fernandez, więc nie ma o czym dyskutować specjalnie. Za chwilę Argentyna będzie grać w dziesiątkę, a to już jest końcówka doliczonego czasu gry. Także za chwilę będziemy mieć pewnie dogrywkę. No chyba, że sędzia jeszcze pozwoli trochę pograć i jakaś może decydująca akcja tuż przed końcem tego regulaminowego czasu gry. W dalszym ciągu jest to pojedynek, słuchajcie, gołego tyłka z batem. Tym batem jest Hiszpania, a tą częścią ciała, gdzie plecy skończą swą szlachetną nazwą, jest Argentyna. 0 strzałów na bramkę, 0 w ogóle strzałów w kierunku bramki, więc no taka kompromitująca statystyka po stronie Argentyny, a Hiszpanie cały czas nacierają, przed chwilą groźny strzał Williamsa, także no w mega ciężkiej sytuacji Argentyńczycy, ale Leo Messi przecież potrafi takie rzeczy, nie z takich tarapatów wyciągał swoją drużynę, zobaczymy, bo teraz to już, no to już jest level hardcore, żeby to wyciągnąć. Gdyby to była gra, to byłby zdecydowanie najwyższy poziom trudności. Za chwilkę koniec regulaminowego czasu gry i będziemy mieć dogrywkę w New Jersey, chyba że coś się wydarzy dosłownie przez najbliższe sekundy. U nas to się wydarzy za chwileczkę. Lecimy z kolejnymi miksami w Max Party. Teraz przed nami Marlon Hofstadt i South Star I Like.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest cytryną woda. Bo wczoraj był leki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

Cibuli DJ is your second name w takiej jeszcze bardziej klubowej wersji. No dzieje się, padła bramka nawet przed chwileczką dla Hiszpanii, ale bramka nie uznana, bo przed golem Nico Williamsa był faul na jednym z obrońców argentyńskich. No i dalej 0-0, a gramy już dogrywkę, słuchajcie, także wiadomo, że do północy będziemy mieć jeszcze piłkarskie emocje w finale Mistrzostw Świata. Na razie cały czas 0-0, mimo że to już jest naprawdę... To powiedzieć, że jednostronne, to właściwie nic nie powiedzieć. Słuchajcie, tam tylko jedna drużyna gra. Hiszpania stara się nacierać, atakować, zamykać się tych Argentyńczyków, a oni się tylko rozpaczliwie w dziesiątkę bronią, bo przecież tuż przed przerwą była kartka dla Enzo Fernandeza. Dalej 0-0, 99, właściwie już setna minuta dogrywki, jeszcze 20 minut regulaminowego grania przed nami. U nas granie regulaminowe cały czas i nieregulaminowe też, i żel już w tle słyszycie Ultranate, Email Angel, Moving to the Sun. Słuchacie RMF Max.

106 minuta i 1-0 dla Hiszpanii. Hiszpania prowadzi w dogrywce z Argentyną. Zaraz sobie do Mistrzostw Świata wrócimy.

No to się porobiło, słuchajcie, broniła się ta Argentyna rozpaczliwie, ale się w końcu nie wybroniła. Bramkę dosłownie 4 minuty temu strzelił Ferran Torres po dograniu Nico Williamsa, no i Hiszpania prowadzi 1-0. Do końca dogrywki zostało 10 minut, teraz ruszyła Argentyna do ataku, ale to jakieś 110 minut za późno, no bo teraz to już musiałby Messi zrobić jakiś cud naprawdę, żeby Argentyna grająca w dziesiątkę, słaniająca się na nogach, zdołała jeszcze wyrównać i doprowadzić do karnych. Ale kto wie, no mają 10 minut, na to zobaczymy. My lecimy z kolejnymi hitami na maksa. Max Party trwa w najlepsze do północy, a im zostało jeszcze 10 minut grania w finale Mistrzostw Świata. Hiszpania, Argentyna 1-0. Wjeżdża Shakira, mundialowa

So hot. Hiszpania mistrzem świata przed chwilą zabrzmiał ostatni gwizdek sędziego. 1-0 po golu w dogrywce Ferrana Torresa. Starała się tam Argentyna, starała się w końcówce, ale za późno się wzięli do roboty. No słuchajcie, jak się dwa strzały oddaje w całym finale mistrzostw świata, to ciężko, ciężko i żadnego celnego, to ciężko o mistrzostwo. Gratulacje dla Hiszpanii, złote medale dla Hiszpanii, srebro dla Argentyny. My się z wami żegnamy. Miksował Pancho Piotrek Świderski, przed mikrofonem Dawid Miązek przez cały wieczór, no i realizował Daniel Wójtowicz, dzielnie tutaj do późnej nocy. Fajnej nocki, fajnego świętowania, jeżeli jesteście w Madrycie, w Barcelonie albo gdzieś w jakimś hiszpańskim kurorcie. No a my się słyszymy rano. Zapraszam w imieniu chłopaków z porannego Wstawaj, nie udawaj. Trzymajcie się, miłej nocki, pa!

0: na maksa.
1: Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mili szus. Nie zmieściły do walizki się, wracałem z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Skupi filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatni rok